Ojcze, ja na to mę, ojcze, kocha to mę, ojcze, ja na to mę. Ja, ale to stań.